Kiedyś nigdy nie był jeden, więc napisał to jeden i stale jeden, a swoją usta. Jest, pan budeś mi trat, a nie pobudeś sen.